0: From the Sky News Centre at 7, five British men arrested in connection with a suspected bomb plot at RAF Fairford in Gloucestershire have been released on bail. Counter-terror police say they remain under investigation and the Prime Minister has been chairing an emergency COBRA committee meeting. The Chancellor says he'll deliver a breathing space budget next month. Earlier today, John Healey vowed to create jobs and announce a £100 million national apprenticeship scheme. But with the price of diesel hitting an all-time high since the beginning of the war in Iran, he said he recognises that times are tough. Mr Healey told us the government's working with the US to bring prices down.
1: We talk to them, especially on trade issues, all the time. We talk to them also about the Middle East. We will do what we can to encourage a peaceful settlement there, because in the end, that's the way that we reduce the conflict, we reduce the pressures, and we will help reduce the prices as well for people back at home.
0: Two women and a child have died on board a small boat in the English Channel. French authorities say they believe the victims were trampled to death. Nine others were injured. Reform UK's leader is claiming Channel 4 should face action over its allegations against the party.
2: Clearly Channel 4 have broken the law in a very serious way, trying to get illicit donations, and as far as the comments the two of them made, there was some loose pub talk.
0: Nigel Farage has defended himself and two former Reform staff following the broadcaster's release of undercover footage earlier this month. Police are investigating whether foreign funding rules were broken. A spokesperson for Channel 4 News says its investigation was rigorously verified to ensure accuracy. Thames Water says it's still working on fixing a leak. Residents in seven South London and Surrey boroughs are affected and several schools have had to close. And finally, Norwich City Honorary Life President Michael Wynne-Jones has died at the age of 85. Wynne-Jones.
3: To jest polskie granie w Radiu Szum. I dołączajcie się do nas na Facebooku na polskie granie w Radiu Szum. I zapraszamy na to granie.
4: Dzień dobry wieczór. Znowu nietypowo. Tak, znowu nietypowo. Witam was serdecznie. Już zaraz po dżinglu, dlatego że mamy mało piosenek dzisiaj. No i co? Dobra, zaczniemy od samego początku. Przywitałem się z wami i słuchajcie, to jest taki fajny program w Aberdeen. Mamy takie dwie godzinki po polsku. Jedna to jest moja godzinka. To, co dzisiaj słyszycie, czyli czwartek, godzina 19:00. Polskie granie w Radio Szmu, a druga godzinka to w sobotę o godzinie 9:00, jeżeli dobrze pamiętam, to śniadanie po polsku, program Lidzi. Także mamy swoje godzinki. Dwie. No i co? No i co dzisiaj w mojej godzince? Usłyszycie za chwilę. A teraz wam jeszcze tylko powiem, że 99,8 MHz to nasza częstotliwość radiowa. I możecie nas słuchać w okolicy Aberdeen i w samym Aberdeen właśnie na tych falach. Natomiast jak mieszkacie gdzieś dalej, no nawet bardzo daleko, nawet bardzo, bardzo, bardzo daleko, czyli na całym świecie, wystarczy, że wejdziecie przez internet na naszą stronkę internetową. To jest www.szmu.org.uk. Szmu pisane oczywiście S-H-M-U. I według czasu londyńskiego oczywiście w czwartek o 19:00 włączacie zakładkę Listen i słuchacie nas, naszego programu. No a co dzisiaj? Przez cały miesiąc grałem dla was polskie współczesne kawałki rocka progresywnego. Oczywiście co tydzień w każdej audycji przedstawiłem wam dwa zespoły. Zaczynając oczywiście od Riverside, bo to chyba najlepszy nasz produkt eksportowy, jeżeli chodzi właśnie o rocka progresywnego. I co jest najciekawsze, ten zespół jest bardziej znany na świecie niż w Polsce. Ale mam nadzieję, że udało mi się to troszeczkę zmienić i że jak słuchaliście mojego programu wcześniej, moich programów, to mam nadzieję, że wracacie po prostu do Riverside. Bo ostatnia płyta jest rewelacyjna. Ja już wiem, że jak będę w Polsce, to wydam fortunę na winyle, bo znalazłem, w Empikach już są winyle. I no wydam fortunę, naprawdę fortunę na to, żeby zdobyć tą muzykę, bo ją chcę. jest rewelacyjna. Dobra, ale co dzisiaj? Dzisiaj jest podsumowanie właśnie tego, co robiliśmy, właściwie co graliśmy przez ostatni ponad miesiąc, bo rozpoczęliśmy już w sierpniu właśnie. No i tak wyszło na to, że chciałem podsumowanie zrobić w zeszłym tygodniu pod koniec audycji, ale no stwierdziłem, no jak? Nie, nie da się. Nie da się. I co dzisiaj jest? Dzisiaj są kawałki czterech zespołów, które słyszeliście. To będzie Riverside, Amaro, Collage i Lizard, które odrzuciłem. Jeden odrzuciłem ze względu na to, że trwa bardzo długo i to jest dzisiaj nasza perełeczka w naszym dzisiejszym graniu. No i mam jeszcze dwa inne nowe zespoły. No o nich za chwilę. A na początek co? I'm done with you i Riverside. Posłuchajcie, jak to brzmi.

No tak, tak, tak właśnie śpiewa Mariusz Duda. Ja wam przedstawiłem w ogóle Riverside i to akurat Riverside to była długa, długa audycja, bo właściwie dwie były audycje, jak dobrze pamiętam, tak? Bo tego zespołu nie dało się zmieścić w jednej godzinie. Potem wam przedstawiłem jeszcze drugi projekt Mariusza Dudy. Właśnie tego, którego przed chwilą słyszeliście, który śpiewał, to był Lunatic Soul. Ale w związku z tym, że to ten sam wykonawca, mimo że muzyka zdecydowanie inna, chociaż też bardzo rockowa, to postanowiłem, że dzisiaj wam tego nie zapodam. Kolejnym zespołem, który wam przedstawiłem, to był Amarok. To był ciekawy zespół też. Tam Michał Wojtas jest liderem i wokalistą. I z tego, co pamiętam, z tego, co wam mówiłem nawet, to chyba utwory tego zespołu były wykorzystane przez jakiegoś gościa w musicalu. No to posłuchajcie kawałek, który no niestety musiałem odrzucić, a który też brzmi świetnie. Welcome Amarok.

0: To jest polskie granie w Radio Szmu.
1: No właśnie, tak jak słyszeliście, polskie granie w Radio Szmu. A nie powiedziałem wam wcześniej, że mamy powtórki w sobotę o 8 rano i w niedzielę o 21. Także jak nie dacie rady nasłuchać czwartek o 19, to macie jeszcze szansę. Nikłą, bo nikłą, ale macie, ze względu na to, że czasem te powtórki są, czasem ich nie ma, czasem są wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, no i przechodzimy do clou naszego programu, dzisiejszego programu. Kawałek, który musiałem odrzucić, ale musiałem go odrzucić ze względu na to, że nie za to, że jest gorszy czy coś, tylko dlatego, że trwa prawie 22 minuty. No właśnie, jeżeli mam wam przedstawić profil zespołu, nie mogę to zrobić jednym kawałkiem. I musiałem wybrać przynajmniej trzy kawałki, żebyście zobaczyli, że to nie jest zespół jednego przeboju, tak jak bardzo często się zdarza, a że to prezentuje coś sobą, że na przykład jeżeli wam przedstawiam kawałek z pierwszego albumu, potem z późniejszego, potem z ostatniego, widać ten progres, widać zmiany, widać czy grają lepiej, czy grają gorzej i tak dalej. No a ten kawałek, no to jest po prostu, to trzeba usłyszeć. Więc posłuchajcie. Bartosz Organiczuk, nie, przepraszam, Ogrodniczuk. A, znowu notatki, wiadomo, notatki. To jest nowy wokalista grupy. Grupy, uwaga, która kazała nam czekać bardzo długo na siebie. Bardzo długo, bo 27 lat nie nagrali ani jednego albumu. Przez 27 lat. No i nagrali album. I to jest po prostu... wiecie co, może inaczej. Po co mam gadać, jak to jest program muzyczny? Posłuchajcie po prostu, jak to samo gra.

0: No i tak by się to kończyło. Słuchajcie, no nie ukrywam, najdłuższy kawałek w historii mojego programu. Prawie 22 minuty grania. I to jakiego grania? Wiecie, ja na początku tam troszeczkę Wangelisa usłyszałem, ale to ten sam wstęp taki pierwsze kilkanaście, czy nawet może kilkadziesiąt sekund. Trudno mi określić, bo ta piosenka jest bardzo długa. I to naprawdę trudno cokolwiek powiedzieć, ale potem było słychać wpływ Genesis, ale tego wczesnego Genesis razem z Peterem Gabrielem. Ogólnie to Peter Gabriel właśnie był takim eksperymentatorem właśnie w zespole, próbował nowych brzmień i tak dalej. Dopiero potem, jak Phil Collins przejął pałeczkę jako lider i wokalista, to zespół tak trochę zszedł na komercję. No, aż do tego stopnia, że nagrali tą piosenkę I Can Dance. Jejku, nie mogłem tego słuchać. Po prostu od tego momentu przestałem słuchać Genesis. Co nie znaczy, że nie słucham, bo naprawdę uwielbiam takie kawałki Collinsa razem z Genesis, jak Home by the Sea czy Mama. To naprawdę są rarytasy. No i co? No i jeszcze usłyszałem tutaj Marillion i Fisha. Po prostu wpływ tego zespołu. No może między innymi dlatego, że koleż robił jako support właśnie dla Marillion i Fisha. Dobra, co dalej?
1: These are Polish tunes on 99.8 FM.
0: No a teraz muszę przedstawić zespół, bo to jest nowość. Nowość, właśnie powiedziałem wam na początku, że będą dwie nowości właśnie, które wcisnąłem, a po to, żebyście wiedzieli, że mamy więcej takich zespołów. Ta nowość to jest zespół Moonrise, a piosenka to jest Dancewear. To jest taki klasyczny, melodyjny, polski neoprogressive. Bogaty w soczyste brzmienie klawiszowe, no i oczywiście bardzo ładną i techniczną solówkę gitarową. No, a jako wokal to usłyszymy Marcina Kruczka. Więc posłuchajmy.

No, ciekawie brzmiało, nie? Ciekawie. Moonrise, The Answer. To było przed chwileczką. No i dobra, i wracamy do czegoś, co słuchaliśmy wcześniej. Zespół pochodzący, to znaczy w ogóle zespół z mojego miasta, z Bielska Białej. Mojego rodzinnego miasta oczywiście, co mnie bardzo cieszy, że w moim mieście, oprócz tego, że nazywają go Małym Wiedniem, mamy taką fajną kapelę rocka progresywnego. I z drugiej strony bardzo mnie cieszy, że to właśnie zespół, który, jak dobrze pamiętam, to był jeden zespół, jaki prezentowałem, który śpiewa po polsku. Mam nadzieję, że ten kawałek, który przygotowałem, też jest po polsku. Mam nadzieję, dlatego mówię, mam nadzieję dlatego z jednego powodu, bo po prostu ja to przesłuchałem i coś tam brzmiało po polsku, ale no szczerze powiedziawszy nie pamiętam, ale to chyba było to. Więc posłuchajmy sobie prawie na koniec grupy Lizard.

0: No niestety tą fajną solówkę musieliśmy skrócić, bo jak zwykle za dużo gadałem. I efekt był taki, że no niestety, ale czas uciekł. Czas uciekł, a mam dla was jeszcze jeden kawałek i od razu zapowiem go, bo mogę zapomnieć. Będzie to Millennium, kolejna właśnie nowość, której nie prezentowałem. Znaczy nie nowy zespół, ale współczesny, ale nowość dlatego, że jego nie prezentowałem i kawałek to jest When I Fall. Dobra, a tak szybciutko podsumowując. Osobiście nie spodziewałem się w sierpniu, kiedy rozpoczynałem ten cykl polskich zespołów rocka progresywnego, że mamy tyle wspaniałych i na światowym poziomie zespołów grających ten gatunek muzyczny. Tego się kompletnie nie spodziewałem. Myślałem, że to będzie Riverside, może coś tam jeszcze i to wszystko. No a powiem wam, jestem pod wrażeniem, bo po prostu to, co zacząłem szukać, to, co znalazłem, to, co wam zaprezentowałem, to dla mnie to jest taki po prostu jakby, no jak to nazwać, no taki miks w głowie, takie pranie mózgu się mi zrobiło i wracam po prostu do korzeni rocka. Już wiem, że jak będę w Polsce, to wydam fortunę na winyle, tak jak wam powiedziałem wcześniej, bo i są one w Empiku, także jak będziecie w Polsce, a macie taki archaizm jak ja w domu, który się nazywa adapter po polsku, albo a tutaj, nie pamiętam jak to się nazywa tutaj, no. W każdym razie, w Polsce, o właśnie, jest druga nazwa, gramofon. nie wiem skąd się wzięły te nazwy, skąd się wziął adapter i skąd się wziął gramofon. Gramofon to może jeszcze jakoś tam bufon, ale adapter, nie mam pojęcia. W każdym razie mam takie archaiczne urządzenie w domu, bardzo nowoczesne zresztą i świetnie odtwarza płyty winylowe. No i dobra, i będę miał dużo tego. Dobra, co będzie za tydzień, nie wiem, po prostu, boję się po prostu tu zejść w dół z poziomem do poziomu chałtury i będę chciał wymyślić znowu coś ambitnego. Także, no co, no, do usłyszenia za tydzień, a za chwilkę jeszcze fragment kawałka Millennium. Do usłyszenia.
1: To jest polskie granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na polskie granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.